0: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
1: Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme nieba.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,